0: kwene kwisha kuimba kwa Jezwana machi kulpanta ndiweyo seti nola kwe unajira kwira weka
1: akwashinu
0: wendi akulindano
1: paulino akwashinu rifa
0: muru wa nyembo ndilole Tim T7 minutes past the